0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Słyszeliście kiedyś o wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego? Już sama nazwa tytułu zajmowanego stanowiska sugeruje, że odgrywają oni istotną rolę w parlamencie i muszą być ważnymi postaciami politycznymi. Ale czy wiecie dokładnie, co robią wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, kim są i jak są wybierani? Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, wiceprzewodniczący muszą najpierw zostać wybrani do parlamentu w wyborach powszechnych jako zwykli posłowie. Wybory europejskie odbywają się co 5 lat, ale parlament wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczących co 2,5 roku. Wiceprzewodniczących na pierwszą połowę kadencji parlamentarnej wybiera się po wyborach europejskich w lipcu. Drugie wybory odbywają się w połowie kadencji, 2,5 roku później, czyli w styczniu. Gdy zwolni się stanowisko wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji, parlament przystępuje do wyboru następcy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy urzędujący wiceprzewodniczący obejmuje inne stanowisko polityczne w swoim kraju lub w innej instytucji unijnej. Zdarzają się też inne przypadki. Na przykład w styczniu 2023 roku, kiedy wiceprzewodniczącym został Marc Angel, poseł do parlamentu z Luksemburga. Zastąpił na tym stanowisku Greczynkę Ewę Kaili, która utraciła stanowisko w wyniku skandalu związanego z praniem pieniędzy i korupcją. Kandydata na wiceprzewodniczącego może zgłosić grupa polityczna w parlamencie lub grupa składająca się z 1/20 wszystkich posłów, czyli co najmniej 36. Kandydat musi uzyskać bezwzględną większość, co oznacza, że musi otrzymać ponad połowę wszystkich głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Za wybranych uznaje się do 14 kandydatów, którzy zdobyli bezwzględną większość w pierwszym głosowaniu. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się drugie głosowanie na tych samych warunkach, by obsadzić pozostałe miejsca. Jeśli konieczne jest trzecie głosowanie, do wyboru wystarcza względna większość głosów, czyli wybrany jest ten, kto dostanie więcej głosów. Przy równej liczbie głosów, co zdarza się bardzo rzadko, wybrany zostaje kandydat starszy wiekiem. Teraz, gdy wiemy, kto i jak wybiera wiceprzewodniczących, przyjrzyjmy się bliżej ich zadaniom i obowiązkom. Głównym zadaniem wiceprzewodniczących jest to, by wspomagać, reprezentować i zastępować w razie potrzeby przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący deleguje im konkretne zadania. Mogą na przykład przewodniczyć posiedzeniom plenarnym Parlamentu, co oznacza, że mogą otwierać, zamykać lub zawieszać posiedzenia. Podczas posiedzeń utrzymują porządek, udzielają głosu posłom, zamykają debaty, poddają pytania pod głosowanie i ogłaszają wyniki głosowania. Reprezentują też parlament w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości oraz w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych. Często obejmuje to wizyty w państwach spoza Unii i spotkania z przedstawicielami innych instytucji. Ponadto wiceprzewodniczący są członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które dba o to, by parlament funkcjonował sprawnie i ustanawia w tym celu odpowiednie przepisy. Prezydium przygotowuje też projekt budżetu parlamentu i podejmuje decyzje w sprawach administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. Przy wyborze członków prezydium posłowie starają się dopilnować, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy zasadniczo reprezentowali wszystkie grupy polityczne w parlamencie. W tym podcaście przyjrzeliśmy się, jaką rolę odgrywają wiceprzewodniczący w Parlamencie Europejskim. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych postaciach w parlamencie, takich jak przewodniczący, prezydium i kwestorzy, posłuchaj innych odcinków tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
7: Imaginați-vă că urmează o săptămână încărcată. Ați pregătit totul, v-ați planificat mesele, v-ați stabilit bugetul și ați cumpărat tot ce vă este necesar. De fapt, aproape